twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chikogwo. Twale chitiwa netendo mukama chikogwo. Gera maso kumwa chitiwa netendo. Gera maso kumwa chitiwa netendo.